Bittel na wszystkie, a tu już chcemy poladnąć na wiedro. Czynca oczekuje nas, kajsi, że minie nicht niach, kietro minie te dżins, wunca am ruchyle se wotminieja, bo sobie rano zmiemy też trochu swunca. Przecież zaso może se też raz pokapać, przyduszym popudniu, może se też raz zarymać, tak na meteorologu jo wiesza, że wesle prostu paczęca biegunia na 23 stopniu, a też jutce wostane dale nieobstajne. A też deszczować so jutce ma, że wesle prote potom spadnie jutce, a to na 10 do 12 stopniu.

0: Wyszę kościołni żywotnie spieszylizy, macie ten zwiedza wosmich radio zapiknąć, ale niech wam Franz Kliman jeszcze raz sam praj.
1: Zatkula.
2: Techno, rock, albo znano tole hip-hop, chcemy wiedzieć, co wy takle do chudziby poskacie. Tu już prajcie wy nam, co mamy my w przyjrzenym wysyłaniu piskać. Swoje chudziby przyjdzie prajcie pak naszymi Francomaj, które staje cały kunst tydzienia z mikrofonem po wóciu, a se was woprasuje taj, albo puszczycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest o prajcie, które spół się przyjdzie, a cie odla. Tu już nie zabudźcie zapiknąć.
1: Zatkula.
3: Zatkula.
4: Nic zabić.
3: Dzień za wieczór.

0: Kaczki!
1: Kunz? Żno? Raje so tak spyszne minęła, e.
2: Tyl nima rasza, kisze nie teja.
1: Stej dwaj. To ryka so...
3: O, nie, proszę nic. To je przewele.
1: Stoda wasz nan naraz ma, Benno.
3: O, cyle ne jednatko. A to tyś jeszcze we pokalnym finalu.
2: Cyle my łosomki w naszej starobnej skupinie, papa. A zmiruj so. Nie trzeba stola suwu cyleć.
1: Wuja Achimo, niechasz da nam jako trener z cyła niczo suwu napucztać?
3: Aj, ne czyńcze to proszu przenapiate. Waszemu bojmu trenere kwoli, aj.
1: Ja miniu tajke niszto kajś strategiju. Pozbudziła cy zwoła. Abo zo postajś cilcu.
3: Ja wam dowieriu. Wy to możecie.
1: Ja? Započnu cilec.
2: Ja wyzo tejś cilom. A ty, Miro?
1: Jako kapitanka so niekołam. Bojcie, dzielus! A gdy so nauruczimy, smy pokalni dobycie robio Achimo. Slubene.
2: Oni započnu! Poladajmy raz.
1: Mega Lubina! Nasza rekołka! Jak się ją nie nieszdzierzała? Nitko se ty narydzie, tia.
3: Rota!
1: Wujkot mnie tia! Rota kastyła żanu szansu nie miejesze! Woni su zaso narydzie.
3: Juhu! Jenoś derie, nawiedujemy.
2: No, tun przedskok si nie damy zacz. Patek mnie nie było. Ty to możesz.
3: Benno! Mój Benno! Mua. To je tak wulkotne! Na was môžu so spuščeć!
1: Co z nich sú podľa celeli? Jeli trichy šmiera sme dobili.
3: Nečinče je tola tajky čišč. To ja ani jo votvonka neznesu.
1: Pokal je náš, to vám praju.
3: Božič, keď si moja bohavú troba. Jakiuhu! Raz, dvaj, tři!
0: Esjot kopačky! Esjot kopačky! Esjot kopačky!

0: Sobie šul šitke voje rusku evangelsku svedžensku drastu zvoblikane. 9 džičacich a 10 mođinskih poromijahu sapskih bazlicach, tež tu bichu šitke holce narodni drastče, a sernja nachbje doromade 16 poru džiči, a nimale šitke holce bichu narodni drastče, dokelč mijahu tam lica teko poru, su nedom 4 ochmijskih kralu zvistčili. Miesto Kuloma wotnitka energijowy atlas, wunie wuslit ksliedżerskeho projekta z mienom Celsus, kisze Drežanska Techniska Universita przewedwa. Wot leta 2022 su wiedomostnicy za to zastaranie z čopfotu a milinu Kulowe analizowali a možne scenarie za přichod zestajeli. Přitom su tež zasadženie fotovoltaikowych připravu čopfotnych klumpov a elektromobility hač do leta 2022 w obkičbovali. Studiu moža netko jako zakvat za dlhodobne planovanie zastarania z energiju vuživač. Projekt je związkowe hospodarskie ministerstwo z 870 tysięcy eurami spisowało. Gmina Trebin zwyżi od septembra jedzne pieniądze pistowani ludki. To są gmińscy radzicielie na swoim zajszym posiedzeniu obsamknęli. Do tej płaczysze porcja za pistowarskie dzieczo 4 eura, od septembra zmienia starszy za to 5 euro 40 płaczyć. Przyczyna za zwyżenie są stupace koszty za personal, energię, wopospodarzenie, reaginie a żywidwa. Trebin pak je jenička gmina Slepjanskej vosadze, kotraž sama namestne vari. Vesnano sa Rubot Šprajc ma to za vulku lepšinu. Gmina liči pak přichodnych letach s dalšimi zvyšenjemi košto. Gmina Dživin ma južne sö na 9,30 hektarach fotovoltaiku a připrava s milinovými skvadami a přepinanju nastač. Noša projekta je vužiska firma Tora z Mužakova. Ona chce ją zromadnie ze švýcarským energijovým předevzačom MET Group zopravdžič. Všetky gmeny zariadnického zjednočenstva slepo sú zmenie plána vúživania ležonosťu přivosovali. Naposled k jednovosne tiež gmena Dživin. Připrava ma letne niedže 1,5 gigawatových hodin miliny produkovač, s tým môže hač do 16,000 domiacnosťu z milinu zastarač. A to bych upovišče, kiš namakače tiež na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hej, dženca, také prave miešane, ale ešte kytro mive, maximálne 23 stopňov pri svuncu a mročelách ve vodmene, bio dňa potom všetko zase švíle, tu našim koncu drude samo zmiešane s bliskom a rímaniom a pri čerstvým veciku ze západa.
2: Keď poče mies šprujemi, to je nemsce šprej a mukecami, tam je droha zaurjeva, kež je tam nic rano prasnova, po nespožu je potekim droha mies šprujemi a mukecami, čen sa rano zaurjena.
1: Serbski rozvoz.

0: Bitte nauer Simne da mir.
1: MDR Sachska, Serbski Rosses. Sport.
2: Kopanski Zug, Mojine B, FSV, Budisse Budeschin, Trenarium, Dadium, Zyżom, Znebelčic, Cie, Dočas, Nimištove, Sachske Klasse, Stafla, Wukot. Dorostove, Mustove, Kotrim, Schreias, Paulom, Richterom, Mateom, Nukom, Mateom, Koborom, Milanom, Jokom, Linusom, Reorium, Janom, Schmidtom, Akilianom, Zyżom, Nidom, Sidom, Matschon, Rutschner, Sarbskich, Kopario, Dobe, Sobotu, Ci, Reine, Dne, Dokunca, Reine, Dobe, Pecha, 20, 26, z 2, nula by zorel zu. 12 holcu koparku z 12 sportowych towarstwu je sobotu by flöja za wubranku zapadu wužiského koparského zjaska rawo. Nominowana by tež jednačiletna radworčanka Marie Schneidritz.
3: To by się jeden turnier za jacero holčace wubranki, kaž na przykład Mišnio, Lips, Drezdjan a wiele dalsze, kisze tam podla boli. A musimy mieli dwa mustwa, jedne zelene mustwa, jedne czarne. Ja rajach w tym czarnym mustwie. To zelene mustwo by się jedno jednate mistwo, ale musimy byli prynne mistwo, a smysłem tym co nie doboli.
2: Gratulacja do Radworja. Zdorostowie kopańcyki usledka muži. Biskupice Sandorsdorf 01 a VfL Halle Budysa Budyszin 1-1. Niemsko-Pazličenio su doma przeczyło Zorelčanam, kisu z červenej latarnčku przyjeli a zaso odjeli z 1-4 przyrali. We okresnej wyższej lize Pua ja Kruščenio najebać červenej karty z początku drugiego počasa za Gabriela Zarodnika dalej na žomie úspěcha. Przeczyło Warriorom Skulova je cywk trenerskie dwójki Felix Cyš Maximilian Kral Zarodnik čera štvortu rú zasobu dobył. Kruščice Kulov C2. Za SJC Trechichu Franz Bench, Oskar Hausch a Mato Giswauk. Za Hostči Marko Bulank a Rajar Kruščanov. Ralbice Rakece 2-0, Cilcaj Rotov za Sokov, Niklas Schneider a Roman Mechela. Koparske wusledka z okresnej ligou SJ Kruščice druhe mustvo Wulka Dubrava 0-1 a športové towarstwo Kinsburg Vúžnica, športové towarstwo Radvor 7-0. Kloštorsce Kopario Raja Hakle Sredu Vyštajnik Tvolmstorfe. Nebelčanske mustvo je ve Vúžnici z 5-0 dobilo. Tam by Sernjančan Štefan Benč v 5. menšinje tak mienowany Vočinak Rotov. Po ním Trechichu za SJN William Pletner, Jonas Lehmann, Ronny Hanusa a Marcel Kral. Cyłk Rajno Zjednoczenstwa Ralbice Pančice je z 2-1 przeczyło Rajnemu Zjednoczenstwu Halštrou Linovc dobył. Za domiacych Trechištaj Ralbičan Daniel Schneider a Wotročan Florian Bulank.
0: To bych u športowe wusledki tutoho koncertu dňa prezentoval. Je nám Jan Rehor.

W pięć sach je tutun kunst do dzienia mea padnu, a potem z czego nie jeżdża wot Bettina zwyszeli, a ja mam nitko też jeszcze aktualki a mena za was, a tu już poladniamy jako prynę do panczyc kukowa, 1 až 6 poru je tam koło woku mea riubało w cioch starobnych skupinach, a miejski po pola modziny tobie Florian Jurk z Laurencio Hauschitz, pola dzieci bie najspieszniejszy Leopold Streicher, kotrysz wuzwoli si Sofiu Markets, a potem maja tam pańczyca hukowie tyś jeszcze srečnu starobnu skupinu, a tam bie Beno Škoda, miejski král, a wun zase jako králonu Hanu Paškec. Dále podamy się do Czornoho Kumca, miejski král tam, miast 20 porami, bie Paul Michling, kisz wuzwoli si Linz Löser jetzt, tyś tam miachu potekim wecze mieje metanie w Czornym Kumcu, a potem poladnie jeszcze do Koslova, kiedy 40 razy szako są tam, kuo wokuo mieje riowali, miejskie poryka tam, Szymon Lepsa a Celestina Mrozec.

0: Wykulowie tam maja wotnietka energijowy atlas. To jeszcze na naszych pojeżdżach znano już zanili. Ale znano są nietko praszycze, co to dokładnie je taki energijowy atlas. Sledżarski projekt z imieniem CELSIS je Drježdanska techniska univerzita przewiedła. Od leta 2022 są wiedomostnicy prawidłownie pod kulom wyoli popuczu, a Bettina wocze tam przy tutej studii wykuluje poprom szwot.
1: Hej, nie su przepytuali, jak może so zastaranie z energii ukulowej hać do leta 2050 zmienić. Przy tym stejachu przede wszystkim milina, czopwota a mobilita sredzišću. Sledżerio su analizowali, jak so czopwotne klumpy, fotovoltaikowe przyprawy a elektroauta namiesto wuskutkuja. W osobie ważne by praszenie hać w obstejaca milinowa sycz za to suwa dosaha. Za to su se tvarenja, drohi a dalše obvuki jara dokładnie wobladwali, wuslitk kulu ma dobre wumenjenja za energiju zmenu, dokelž skiča mnohe jedno a dvusvojbne domy a vulke pvorniny na ciše. To je super za solarne připrave. Runočasne doby so milinova sič nekotrych kučikach přimirič.
0: A kotre zmeny vočakuja sledžerjo konkretnie za kulu?
1: Studia so wukadža, so potreba čopvoty kulowe hač do 2050 jasne votebira. To zaliži vonie na ponovienych tvarieniach a na tym, so môr přichodne menie tvarieniu vobydlene byč. Runočasne pak přetreba miliny stupa, dokež so viace čopvotnych klumpov a elektroautu vživa. Tež ličba solarnych připravov na cichach silne stupa. Tohodla so viace miliny direktne namiestne produkuje. Problem? Solarna milina nastava vo sebe při podňu a leču. Miestom so je přetreba husto rano, večo a zime najvyša. Tuž treba kulu přichodže inteligentne rozrisanja za skvadovanje a tež vodženje miliny.
0: A voznamena to potom, so moli v kulove přichodnje probleme z milinovi syču byč?
1: Po přepytovanju vostanje milinova syč cirkonje stabilna. Vizo moli od 2035 jednotlivých ústčišo v obtvarenych štvorčach s časami vúzkosće nastač. Napríklad zime, když veľa čopotných klumpov runočasne bieži a so i auta nabývaja. Potom počeženia jasne stupaja. Sledžeri pak tež vúzbehuja, zo sú tute problémy lokálne vobmezované a nepotrichia cúve miesto. Ze zamiernými napravami, kež vútvarom syče, skvadovaniom miliny abo tež inteligentným nabývaniom elektroauto, hoďa so mnohé čeže vodpopadnúč.
0: Studia CELSIS da nepokazuje tuž jenož rizika, ale tež vulke šanse za kulu. Rozhodne tuž trebuže s časom planovač a vůviče tež aktivně přehočeč. Potrebne džak se informácie, Bettina, v kulu vie maja nitko potekým nuje energijový atlas.

0: Kaczki!
1: Kunz? Żno? Raje so tak spyszne minęła, e.
2: Cyl nie ma rasza, kiedy się nie jest her.
1: Stej dwaj. To ryka so...
3: O, nie, proszę nic. To je przewele.
1: Stoda wasz nan naraz ma, Benno.
3: O, cyl nie jednatko. A to też jeszcze we pokalnym finalu.
2: Cyle my łosomki w naszej starobnej skupinie, papa. A zmiruj so. Nie trzeba się to lasu ucyleć.
1: Wuja Achimo, niechaj da nam jako trener z cyła niczo sobą napucztać?
3: Aj, nie czyńcie to, proszę przynapiate. Waszemu bojmu trenere kwoli, aj.
1: Ja miniu tak niszto kajś strategiu. Pozbudzować się zwoła. Abo zapostajesz cilcu.
3: Ja wam doveruję. Wy to możecie.
1: Ja zapocznę cilec.
2: Ja wyso też cilom. A ty, Miro?
1: Jako kapitanka so nie kołam. Bojcie, dzielus. A gdy so nauruczymy, smy pokalni dobyczerio, wio Achimo. Slubene.
2: Oni zapocznę. Poladajmy raz.
1: Mega Lubina, nasza rekołka. Jak się ją nie zdzierżała? Nitko się ty narzędzie, tia.
3: Rota!
1: Wujkotnie, tia! Rota, kastrzyła żadną szansę nie miejesze. Woni su za so narzędzie.
3: Jeno žderje, navjedujeme.
2: No, tun předskok si nedáme zač. Potek mírne, Beno, ty to můžeš.
3: Beno, můj Beno, mua. To je tak vulkotné. Na vás můžu se spuštěť.
1: Jo, z nich su podle celeli. Jeli triši šmira, sme dobili.
3: Nečinče je tola dajki čišč. To ja ani jo votvonka nie znesu.
1: Pokal je naš, to vám praju.
3: Božič, kece moja bohavu troba.
4: Jatihuhu! Raz, dvaj, tři!
0: Esjot kopačky! Esjot kopačky! Esjot kopačky!

0: Zatrzom MET Group zoprawdzić. Wszystkie gminy zaradniskiego zjednoczenstwa slepo są zmienie plana wużywania liżonosu przyłosowali na posledki jednowłosnie też gmina Dziewin. Przyprawa ma letnie niedzie 1,5 gigawatowych godzin miliny produkować, z tym może hać do 16 tysiąc domiacnościu zastarać. Gmina Trebin zwyši od septembra jedne peneze pistovani ľudky. To sú gminsci radičelio na svojom zajšom posiedeniu v obsam knili. Dotaj pačeše porcia za pistovarske dičo 4 eura. Od septembra zmeja starši za to 5 euro 40 pačič. Pšičina za zvyšenie sú stupace košty za personál, energiu, vopospodarenie, redžinie a živitva. Trebin pak je jenička gmina Slepjanski v osadze, kotraž sama namestne vari. Vesnanosta Robert Sprejc ma tole za vulku lepšinu. Gmina liči pak přichodnych letach s dalším zvyšenjom koštu. A to bych u naše povešče, kiš namakače tiš na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hej, mestom so listšo tu onka na dvore za poštu silnišo hýba. Dženca zmijeme kytro silný vicik ze zapada a votam tiež vedro pšinže, dženca mišane. Mest svuncom a mročelemi přeco zaso tiež švijele trude samo zo zarima abo zabvyska a juce potom temperatúry dále spadnú.
2: Na pučach je všetko poriadku našim koncu, přijemo je vám všim tu už dobrú jezbu, 25 menšinu dôl, môžete netko ešte z namaj si náčivo doječ.
1: Serbský rozvoz.

Sibylle Nadziewicz je a apropos medie, w kotrych Jirmiko Brankacz, kto nie spiewał, poladniemy jeszcze raz do zakskich nujno dżensa, woni pisaja w tym, abo su raz rzeszerszywali, što poprom je tute koszty połyszenia benzina, kajsztyś diesela za wokres wuczynia. Wokres płaci, abo respektivnie liczy lica z tym, że ma 140 tysac euro wiac wudać dla wysokich kosztów benzina, kajsztyś diesela. Doodobnie pak planuje wokres też takrec zmienić swoje jezdźidła, a to na elektryczne jeničce. Pola auto, kotrych su w nuzowej służbie popuczu, pola tych dodrje nepunże, wotladajo wotoho pak za nadzieja, za moža tak, snanotun, abo tam ne feng lutovač.

krótko do odżywiecich je 8 godzin 9.40 miernicy, a tu mam za was jeszcze niekotre pokiwy, a tu prieni wieza je, zo nie mieli skundzić dżensniejsze wusywanie radia Zatkule. Moda żoma wusywa kajsz przeco pundzilu od 8 do 10, a dżensa zabieraja się so ze huczbu. Tu już możecie się też w huczbu przecz, a to na jednoryszo przez instagramowy kanal Serbskiego Rozwosa. Tam smieczę się po takim ważnej lubszy tytuł przecz, a potem dżęca wieczot już wieszczy, że serbscy młodostni poprom rady słuchaja. Tyż serbsku, kajś też koreansku huczku lubić dać, możecie się dżęca w serbskim domie Budyszynie na żurli serbskiego domu, tam ustupite dżęca minucy wieczor sedmich, koreanski kurs mienom Maj Lili a Kur Budyszyn. Niebelčanska gmenska rada zetka so juce večo sedmih gmenskih sedanji. Juce večo možete tež za so zorabistiku popuču doživič. V Bošecach prednošuje Kito Kšišank ze Serbskega instituta vo starih serbskih mestnih mjenach. Večo šeščih na tamnišnjem Mechanskim dvorje. A jeszcze jeden pokój za sredu mam. Kantor Dreżdanskiej Cyrkwie Naszej Knienie, Matthias Grünert, wurduje piszczelowy koncert w Cyrkwie Klosztra Marinie Wiesdy w Pančicach Kukowie. Za początek je wieczor 6 a zastup do niedarmotny.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio.
1: Žižík Radio.
0: Ojo, váš Žižík Sebastro.
2: Kacorek Kito jo miał narodny żyn, a jo dostał wiele daru, a jeden co net uprobierowaś.
3: Kacorek Kito żo dorbu.
4: A co się myślisz? Co się jeszcze dostał k narodnemu dniu? Na? Jo, dobrą tortu z pierświeczkami teke. Ale to za mnie nie było to ważniejsze. Som dostał wódu. Zdełszym nie wyszczo, co wóda jo. Niezczo z naszyści dziedni w rubach byli. Na pęd słuchajszo. Z wódu mierzesz najredniejsze karpy, a druga ryby wojsz.
3: Kacer Kito jo zeł swoju narodinsku udu, a je byzał tak malznie, ako my go kacerki byzał szkryce. Tam jo tyknął użynca na kokulku, jo chrzcił sznuru do ryki, a jo cakał, a cakał, a jeszcze raz cakał. Nic se nie stało.
4: Znasz, w tej ryce rono żadne ryby nie są. Znasz teke przede mną z cebeje, albo są se skowali, albo nie są rono doma.
5: Ach, te małki! Nie buszka tak niezczerpny.
4: Ach, to przosem ze mną pejeda?
5: Są ptaszkowy ptaszack. A sejż im ho na wulszy, a psi gledują się już o celu chyku.
4: Ale we wużeniu nic nie rozmiesz. Przy tom, gadejsz mi wiele czapności.
5: No, wiem. Aż dejś przy wużeniu mis zczerpność. Psi gledują ga wużeram wielgin rad.
4: Gaż se taki mutry ptaczask, pen meżosz mi zawiście teke gronisz, kap by sebie mego jadnuczku rybku wubeś.
5: No, probieru jan, widzcie, jeszcze raz. Żinca rybki nie kusają.
4: Kusaszka mi teke nie trebaju, a nie smyju. Wojesz ty, a se dasz.
5: Ach, ty małki, ty musisz jeszcze wiele wuknusz. Pierwej, aż burzasz dobry wużar.
3: Kacer Kito jo dierie wiedział, aż ma ptaszkowy ptaszack prawie, ale weto go nie otrzebał tak z głosem gronić. Toż jo zapakował swój ryt, a jo szedł tużny domoj. Niekotare dni pezdzi, pak je to owatne wodki opytał.
4: Taka redna woda musi ga niekako rybu wapić.
3: Zase jo kacer Kito siedział przy ryce, a naraz jo uda se poszczesła. Kocorkowe packi su tie równości chopili se česku też.
4: Nento!
3: A švups, jo kocor Kito údu ušeknu. A na niej jo visał na popiecone rybiece štavik.
4: Na, lepe ak zelžem nic.
2: Ja przałuję lepiej, ako zawsze nic, jo kacorek Kito gronił, jo tam pomaga Jano zwucuwaś, przecy zasy zwucuwaś, aby toż tom zmysle życem szyknym kacorkam. Wam lubi się uspieszny, a jasły tydzień.

0: Przed krótkim jo towarzystwo przyjaźnielu Żytowego Skwada we Czubcu zwiesiło jubilej 20-letniego obstarza. Maria Ilikowska-Winglerowa jo so obgeniła wo jego aktivitach.
1: Simona Ziliger se za serbsku kulturu a rec angažirujo.
2: Ja som Svonk, toho Freundeskreis Kornspeicher. Sme sa zavožili pred 20 letami. My sme 14 Svonko, ženské a mužské. Ja som z Kamienko, jedna jo z Novej Sy, a te druhé sú z Čupsa. Tovaristvo sa stará vo tradície a sme ho za te lúže ze Sy.
1: Žitový skład Alta Kornspeicher je centrum zmakania ku všakým kechbam.
2: Napríklad zaredovania Hexennacht, to je jedna tradícia, už 12 let, teda grupa Drevianky, Krajo.
1: A také leto sa sú svišili zgromadne pri ogňu a cora na dňu mamy sú se zmakali na citanie pri kafeju. Šikné zaredovania derie zaplanujú.
2: My zachopíme všetci v mercu, kaž se zachopí sezona, a to prétne je jače, my sme zlubošu pyšnili jaja. A to sme cynili ako tovaristvo.
1: A tak to jo až do kejnc leta dalej.
2: Máme všaké zaredovania, napríklad búžeme Živa Švilc a ta serbská vriecná šula jo ho za zaredovanie se spšetnoskom. Téma búžo kvietky a žvejeta ako vietrové profiety. To je už tradícia a te lúže ráda ho zmakajú.
1: Žitový skład Kornspeicher je miastem derie znaty ako gedné miestno dokumentácie vejsného živenia a šírenia viedy ve serskem živeniu a kultúrie.
2: My máme všetci nové rece, napríklad te drastve, te búrske mueble, búrský riet, abo knikve, v obraze. Te lúže činia so to ráto, dokološ veni vieže, až my te viece cestčíme. A to cuníme. To tofla jo od mojego starého nana.
3: A ustojí meja duša, jo šícha k Bogu.
2: To jo by zachopieng za to serbske, za tú ideu, o teke máme serbske slovo. Ho jo teka stácia, že tu môžeš serbske slovo slyšaš.
3: To je jedno staré rádio a to stácia o prišaltovaná, jo?
1: Tá stácia za súchanie jo byla idea serbského etnografa Albrechta Langi z Lubina. Gešti mogu se ve miere zbierku ogledať. Vena jo ugetovaná na najšpie na čich etážach.
2: My sme také veľgin moderne, my máme digitálne vieženie, každé ľuže majú ten smartfón, pon môže s QR-kódom ústajencu ogledať. A to cenie. My máme také nového zvonka v našom tovaristve, to je Nadine Snegas, ona je tá nová vošenská fotografka. Ústajenca v našom domie je od zachopienko toko sezóna.
1: Nadine Snegas pomenuje se sama błosiańska fotografka. Jej starej starejszej z tej w Czubcu założyłej fotografiski kruszk. Tak jo Nadine już o ako jołcio szakę opytała. Wynagroni za nią jo fotografia więcej ako dokumentirowanie. Przedełszym ją fascinirują emocjonalne okognusia, ak se we szednym dniu cesto przewizie. A to tylko we ustajeńcy zacuwasz. Fotografie dere wedbłyściują serskie tradycje a kulturu w Czubcu.
0: Ja se dojesz do Czubca, se na kużdy pat upwasz jo. Fotowa a teke borska ustajeńca jo wiżenia gedna, a ku kafejo ju sajż jo tam sam piaco ne tykajnc. Towarzystwo przyjaźnielu Żytowego Skwada Czubcu pachtu jo twarenie wet gmejne, a jo wino wybiegłca sa uwijało do zajmnego a oblubowanego kulturnego sreżiścia regiona. Wybiegł 20 let su Czubcańskie wiesanary zbierali znangstwa borskiego a serbskiego żywienia se. Maria Ilikowska-Winklerowa jo so rozganiava z dzwonkom towarzystwa to jo Simone Seliga.
4: Vrieme mi šišti a vihor mi šumi v głowie. Přižeš pak bliže, veda se zlagnio.

0: W studiu mam nieco żywa dwowu krajarku Dolnosarskiej Kulturnej Akademii Hubercha Buzu Antoja Wiebke Szelerowa-Schulzajc. Dobry dzień, Wiebke.
1: Dobry dzień, Anja.
0: Cożo nowy projekt przedstawisz, kiedyś pobytujesz nieco w tej akademii? A to jo studio Ja Du. Nie perieras, dla czego toż ten titel Ja Du?
1: Also ten titel stoi wyserski dece za ja, du.
0: Do predka, albo naslid.
1: Jo, albo tak. Tak, a kje to zu. Som si myśliwa, to pasuje na przodu perfektnie nicka. My mamy wyserski dece taki ja, du do studia, a w niemski dece je to mienione jako jo, ty, also ja, du. Tebie trebamy.
0: Tam możemy net ulicować, kogo trebasza.
1: Jo. No ja som si myśliwa, tam se nieco pegibujo, also mam zacuše, až no, v serskim svieše tam, v filmovem svieše, abo performanceovem svieše, abo kak mögu to gronič teatrovem svieše, tam se napšadu nieco pegibujo, a za to my trebame nove lúže, abo mode lúže, ak sú ukupvane, ako grajaka, ako graja, abo performaka, abo performa, a to som markovala, som si myslila, no ja, to som šukne nauknula a zogodla nie dem to pendale daš. Tak uviedu. A letok som si myslila, ja zu taký studio kreirovaš. A nie som kšieva groniš grajarský studio, ja som to kšieva myš veci vecenione nicka. Znaš, ja tam nechten pšípetla, ak sa zajmu za pupkova graše, abo za pejedanie do mikrofona, abo grajarski training, also ja zu schückne, ja som nauknuwa dalej dasz. A to serske rätze, to je mi wiegen ważne. To z tymi serske rätze, a dla tog som z tym tek wabiwa. Jo, to je mi ważne. Ja som wiziwaś tam da jo projekte, jo treba me luže za synchronizaciju na przykład, abo za performance owe projekte teke. Tam se nažiam, až bužo se teke nieco uvijaš, przychodzę. A teke se nažijam až dajo v serskim filmje dali. Zato treba mi eben mode luže.
0: Teke serski film, dejo se dali uvijaš.
1: Jo, to še nažijam.
0: Mašo tam južo vekvovje nekaki konkretne cíl, also serske filme to jo konkretne cíl, ale snaž teke išči druge vice, ak mogu pen přesto nastaš?
1: Also, pepšam, take konkretne cíle išči nie dajo, ja wiem, aż tam daje jeden synchronizacyjski projekt na przykład, że są wiele ludzi trebne, a takie teatrowe projekty, które przychodzą, takie przysz.
0: Są to żywarnie, aż mogą się uprobować, albo są to więcej przednoski?
1: Ja som to nauknowa, ale ja nie jaknę gronisz, ty musisz tak cynisz na przykład, nie, te ludzie, które się już tam uprobować. A wenn ich die Tecke, taki Training krydnusch, aber das dasch, ja.
0: Kak mogu ist nasch lepe pejedasch, abo zischip?
1: Genau, toga mienim. Kak mogu zischip pejedasch, gosne pejedasch, kak pejedam gasch, pejedam do Mikrofona, toje Tecke hünaksche, aber kak pejedam gasch, stoi plamnio Kamera, aber tak. A Tecke kak mogu mir schewo uživaš, also kak mögus nasch s mem schewom tekne zur ugronisch, aber kak bergibovaš, aber kak zatsuše mam, a kak mögute teke drugim dužam pokazaš, aber s tymi zatsuša mi garaš, aber tak.
0: Jo mogus zaimce priservis, a ga startujo ten projekt.
1: Chto zaima, mejo mir mejku pisaš, adresu jo Wiebke Dybk schulz@dompro-nl.de. Ja, a tam bym się schon mal schicken pen schaschasch. A gasch, wie ich im kak wiele luzi se zajmujo, pen ja budu gromaže s tymi luzi mi termin uzenisch, sa prednes makanje.
0: Kak to nento ugledas tymi aksnasch usti serski tak njamogu?
1: Wenn ich mögu teke pschisch, ein Jokpen gar nicht musisch serskur jetzt uknusch, alle teuer eben pen wie serskir jetzt. Also tu deisch jusch sei misch, sa tu rietz a lust misch, tosch tu rietz pen tek uge wasch.
0: A dajo ešte nieco, což vám vesebne na učobie láže?
1: Ezo, nikotare dorosčane sú mi už pšašali, ja som pen groniva. No jo, ezo pöpšavam jo rád, ale ja musím teke na te cas gledaš, ne? V prednem reži je to im myslené za modelúže. V 12 až do 5 a 20 tak, tak je rameku ja by groniva.
0: V 12 až do 5 a 20
1: let. 5 a 20 let, jo.
0: Pen učobne žek? Pen žicime viele úspecha a pen viasela a sme narske na prednú živarnícku a búžome zavište o tom dali rozpravjaš. Studiu jo bola Vípke Šilerová Šulcec od Dojnosárskej kultúrnej akadémie. Žekujúce, ešte byli ho.

Nowy tydzień bez namienio, a szkrajome w naszym programie nową muzyku tydzienia. A ten tydzień stwartk, jo stupny stwartk, aż swieszy na samskim dniu tego dzień nana, że sledk na chrześcijańskie procesjone w 19. stoleciu. Krajome kuż tydzień jeden spił, w którym żoła nana, żynca słyszymy słowaksku rockband Korben Dallas ze spiłom nan, a jego tekst pobieżiłem ja za drugim, co byś lepszy nan, jestny stawasz cest, czy tebe obułaś suchy zec. Nasze mamy zasłużyły sobie lepszych synów, ako smy same, kto już budzo nas kupłaś.

0: Eurovision Song Contest kotka ESC so zaso započne, dzień sobie wotorianska party jutce, bo taki w utoru startuje po finale, a sobotu je finale.
1: Hižo, miesacu do je ESC w internecie tema, fanojo z cywo świata widia ESC w umyco, lajkuja a tutaj komentuja.
0: Przy tym następnie pak też Hida, ju derby na przykład też niemska kandydatka Sarah Engels Nazonic, wona pak za to z humorom a komponuje z pomocą niektórych komentarzy bony Hide samo swojski mały spiel.
1: Tu chwilu pak za tym nie upada z niemska do budże, aktualny faworyt je Finska z spiewarami Lindu Lapenjusewe a Petom Paknokom. Despiel Bangada wot Darys Borskie je jara wobluwane, a dotspiel w internecie z KI-verzjumi wiele skedżnosze. Przychodny spiel je wot naszej Hilgi, wona jest rally wot Amy Winehouse wupytała.

Mimo to słyszymy serbskiego Eltona Johna Mirčin Veclić ze śpiewem Petunia. A wiesz, że tu za sojenżerski hit nesmy pobrachować, tuż słyszymy Mr. Brightside od The Killers.

0: Zadkula.
1: Szropiec.
2: Skończnie je za so tak daleko. Dłuchowo czekujemy koniec tygodnia wokół dnia muzi so bliżej. A kiedy kujże lito, możecie sytyć lica za so do serbskich sołu na wodu, kula, albo szczuć się stary dość na piwo a piesadu dojeć. Tak miast drugim do Kruszczyc. Dziś oczekuje was czwartk wodza saczożin przy Młocińskim klubie Piwowy Wóz. Potem możecie si dalej do Nuoslic k dinarecom na zarodu dojeć. Asi w od 11 godzin czas wytoczone piwo, a wulki wubek na jedzi ze swodzie czytać. Ktoś ma potem jeszcze mocy a lóż, co dalej na pucz porać, może si do koniec do próżnie pola młodzieńskiego kluba dojeć. Tam wodźmy jak so w od 11 ry, kajż mi strój volleyball, flankyball, albo też tak mianowany bierpom. O 20 godzin przeproszuje młodzina potem na party. Jak wieczor po takim 15. meje przeproszuje DJ Frank do koniec na ultimatywną Disco Fox Party w 80. a 90. lat. Po 19 godzin możecie się zadamo na dołostwo dwu w koniecach dojeć, a si huczbu a zabawu lubić dać. W sobotu możecie się potem do Kruszczyc na meje mietanie dojeć. 15 godzin nie tam godzina meju, a od 20 godzin cicy zahaja się przy młodzieńskim klubie Reje ze skupiny Holarski. Hunie tak mieta so na samstym dniu meja we Wotrowie. Tam możecie si 15 godzin cicy na kofi a tykan stojeć. 17 godzin zarejuje si młodzina z dziećmi, a od 19 godzin zahajite so spilny wieczor a dzieciacy Reje. Od 21 godzin su potom Reje za młodzinu a starszą generację. Niecie tu macie potem wulki wubek na meje mietaniach. Tak możecie si na przykład do Woklic, Nuknicu, Szunua, Dobrosic, a też do Niebelczic dojeć.
0: Zadkula.
1: Tu, syn doma.

0: сев ти лутнеш.
1: Дај твоја санца за схон.
2: Hi, Franz und Dachsbischnis, da ist so nasche dwie zromadne hodine, die zaso minewoi.
3: Smidjensa wo zima na heduschki, gechtisch jana brisa na kitrovele wo hudzbi na uknili.
2: Hi, a w druje hodine zabierachmy so potom z miermetanom banchicach kukuje a volleyballistami w okliczanskie wyższe szule.
3: Tu już nie zabudźcie, by za przyczyny tydzień zapyknąć, czy szryka zaso z najlepsza żoma wusywa, Boże mnie,
2: a dobrą noc!